0: ɔhaw bi a wokɔ mu ɛnso nyankopɔn atwitwa gye wasae ba asomdwoeɛ mu ɛ sɛ wokɔ daeɛ mu wokɔ nnɛ mu wonnim sɛnea woda yɛ mpɔ daeɛ bi a wosoeɛ na ɛhu ɛnso nyame akyew ɛhyira nka no wata ɛwurade ɛnhyira nka wo sɛ nnɔpɛ wabie me Anka mi a mi se bi ene Yakobon we bi mi
1: Ejiraka
2: Ejiraka
1: we adu